anyway na sɛ woto ne saa ɛnɛ sɛ wotie me a ɛbia na woda wodam aba wobu aba nanso deɛ meka kyerɛ no sɛ didaw ma wo kra din sɛ mekra akwadwo didaw ɛsɛ